0: już bala. Barbara.
1: Ja gwara itlinsk reprezentant. Jak zilja up bloß bar herrlichstand. Jak ha i pose, ja, du komma fose, hun! Oh!